0: 10 de la mañana, 11 minutos. 10 de la mañana, 11 minutos.
1: Ay, jaka jest morkota. Morkota nie ma. Kromczenko. Jo, kuczył ja marka. Na mnie jak to, a chat, ale sobie nie zmiać, ale sobie nie ginia. Bo na to jest pan, ale sobie nie.
2: Amara,